0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Takovej sex ve třech je jako skupinová práce. Jeden se snaží a dva se vezou.
2: Fajn. Yo, we're the hit music station.
3: Hey. Fajn.

0: keep them moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.